táto muzika od včera i dnes. Benere Burgas. My whole life, waiting for the right time.